Radio Cenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie.

Radio Cenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie.

0: Radiocenzura. Nie musisz niczego ukrywać.
1: Wszyscy tacy piękni na zdjęciach.

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

Witam serdecznie. Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc zapewne wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

Chyba dobrze się już znamy, wdychamy się do płuc. Mamy nastrój z porcelany i tak łatwo nam go stłuc. Za dobą doba mija, tak jak

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo o prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek, godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

Radiocenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie.

serdecznie. Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc na pewno wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

Tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co dwa tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo o prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek, godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

Radio Cenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie.

Kasia Mikołajczyk. Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

dwa adaptery, te bajery, bery, weryfikuję to 2-4. Hajdawery, wóz, maniery, krusz, strawberry, kusz, kusz, aż nie powygina paluszku na uszku. Clinton, George'a, nie burz, burz, pada, bery, bery i funk ci do mózgu.

się nie działo, to beat musi zagrać. Chcesz funk, gdzie jest tu berybery. Chat jakby dopiero wpadł tu za stery. Fakt, nie wiedziałeś, że tak się da. Nie ryczek emery, to numery na lewe papiery bija.

Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura was wyzwoli.

zezwalania na błędy tego systemu. Zakręcę go tylko po mojemu. Jak można rzekać, to lepiej nic nie mów. Zezwalania na błędy tego systemu.

Ciabej tych skrajnie z lewej, ciabej tych skrajnie z prawej. Jej ruch, jak jesteś z nebej, co myślisz, że ma monopol naprawdę? Nie chcę żyć z butem na gardle, nel odreć pasz mentalny kart.

0: urwać im łeb jak modliszka.
1: A teraz pomyśl o sobie i się nie skupiaj na innych. Zerwij psychiczną broże i biegnij przed siebie jak wilki. Spróbuj się odciąć od wszystkich, którzy na tobie wiszą jak kleszcze. Kto ma dla ciebie prawdziwą wartość, a kto jest

Tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co dwa tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo o prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek, godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

Usłysz więcej. Radio Cenzura.

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo o prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek, godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

Serdecznie. Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc na pewno wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

teraz muszę cisnąć. A więc paramy się parami, dniami i nocami, życiem się paramy, czasem chciałbym się odchamić i niech słyszą wszystkie hamy.

Witam serdecznie. Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc na pewno wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

po co te pustkowia? Po co ta brzydota? Po co tyle wstydu żołnierzu w okopach?

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo o prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek, godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura.

Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura was pozwoli.

Tak dobrze jak kiedyś te szyszki z karmelu. Życie zakręcone jak huba buba. Kiedy starczała ci dycha w portfelu. Kupowaliśmy maczugi, a teraz koledzy jarają maczugi jak ślugi. To szybko się nudzi, tak jakby my kulki. Czasem nie wiemy, kiedy odpuścić.

znaczy głowa. Chociaż tak jak on gotuje mi tu zestaw złych zachowań, bo się snuję. Się chowam i naświetlam telefonem, źle się czuję ze sobą i naświetlam telefonem. Jestem w piku mego życia, ale chciałem być artystą. Wiem, docenią mnie po śmierci, teraz muszę cisnąć. A więc paramy się parami, dniami i nocami. Życiem się paramy, czasem chciałbym się odchamić.

Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

Zacznę dzisiejszej audycji projekt Człowiek. Ja nazywam się Paweł Wiktorski i dzisiaj w moim towarzystwie porozmawiam o czymś, co robimy każdej nocy. No i spędzamy na tym oczywiście 1/3 swojego życia, czyli o śnie. O tym, dlaczego przesypiamy i dlaczego to, jak wiele historii ludzkości pokazuje, nie jest czasem straconym, nie jest czasem bezczynności i nie jest luksusem dla leniwych. Otóż jest to bardzo, niestety, ale mylące przekonanie. Sen jest najbardziej efektywnym mechanizmem regeneracji, jaki wyprodukowała ewolucja, a nowoczesna nauka o śnie rozwija się bardzo intensywnie od 30-40 lat. Pokazuje, że każda dziedzina naszego funkcjonowania, od pamięci do odporności, nastroju, wagi ciała, kreatywności, a nawet długości życia jest uzależniony od tego, jak śpimy. Oczywiście zanim zaczniemy, to chciałbym, żebyście zobaczyli coś takiego, że Księga Rekordów Guinnessa jeszcze do niedawna rejestrowała bicie rekordu świata w celowym niespaniu. Dziś już tego nie robimy. Pod wpływem dowodów naukowych organizacja uznała, że próby te są po prostu zbyt niebezpieczne dla zdrowia, żeby oficjalnie do nich zachęcać. I pomyślę, że ta sama Księga Rekordów bez problemu dopuszcza, żeby człowiek w skafandrze kosmicznym zbił się baranem na wysokość prawie 39 km, otworzył drzwi kapsuły i skoczył w dół, przekraczając barierę dźwięku. Oczywiście własnym ciałem. Skok ze skafandrem? Proszę bardzo. Celowe, nie spanie przez kilka dni? Zbyt ryzykowne. Czy to nie pokazuje, że sen to jest naprawdę jedna z bardzo istotnych rzeczy i potwierdzają nawet to takie elementy. No ale zastanówmy się, po co w ogóle śpimy. Oczywiście to pytanie było dużo różnych teorii, jak to w nauce bywa, ale z punktu widzenia ewolucji sen jest zjawiskiem trochę karkołomnym, no bo śpiące zwierzęta, w tym też człowiek, nie poluje, nie rozmnaża się, nie broni terytorium i co najgorsze jest bezbronny wobec innych drapieżników. Ewolucja jest bezwzględna. I gdyby jakieś zachowanie nie dawało nam jakiejś korzyści, dawno zostałoby to wyeliminowane, a jednak sen przetrwał. U każdego przebadanego dotąd gatunku zwierzęcia, które w ogóle dysponuje układem nerwowym zdolnym do snu, to najlepszy dowód, jaki może dać nam biologia, że korzyści płynące ze snu muszą przewyższać wszystkie te śmiertelne ryzyka. Sen nie jest błędem ewolucji, sen jest po prostu arcydziełem. Od razu obalmy mit. Sen to nie jest wyłączenie mózgu, to taki tryb czuwania w tle trochę, czyli mózg śpiącego człowieka bywa równie aktywny jak mózg człowieka czuwającego, tyle że robi zupełnie inne czynności. Przez całą noc realizuje starannie zaprojektowany program, który w regularnych cyklach przyłącza nas między dwoma zupełnie odmiennymi stanami, czyli stanem NREM i stanem REM. NREM, czyli ten sen bez szybkich ruchów gałek ocznych, to 4 kolejne stadia zapadania w coraz głębszy odpoczynek. W tej najgłębszej fazie, zwanej snem wolnofalowym, mózg zwalnia do wielkich, powolnych uderzeń. Serce bije wolniej, ciśnienie spada, a mózg dosłownie zaczyna przynosić świeżo zdobyte informacje z takiego magazynu do trwałego archiwum. To właśnie w głębokim śnie ta cała nasza wiedza się konsoliduje. Fakty poznane danego dnia zapisują nowe umiejętności ruchowe, a mózg dosłownie robi sobie miejsce na kolejny dzień nauki. Po mniej więcej 90 minutach takie pogrążenie się w głębi mózg gwałtownie zmienia rejestr i wchodzi w fazę REM. Sen szybkich ruchów gałek ocznych, w których śnimy najintensywniej, a mózg pod względem elektrycznej aktywności przypomina mózg człowieka czuwającego. Jest to bardzo ciekawe, mimo że ciało pozostaje sparaliżowane, żeby fizycznie nie odgrywało swoich snów. W tej fazie mózg nie tylko magazynuje informacje, co je ze sobą łączy, zestawia świeże doświadczenie z całą biblioteką
wcześniejszej wiedzy, szukając ukrytych wzorców, ale też różnych połączeń. Taki cykl 90 minut NREM plus REM powtarza się w ciągu nocy około 4-5 razy, przy czym proporcje się zmieniają. Czyli w pierwszej połowie nocy dominuje głęboki sen NREM, a w drugiej nad ranem coraz więcej czasu zajmuje REM. To dlatego skracanie snu choćby o 1-2 godziny uderza nieproporcjonalnie mocno w sen REM. Najbardziej okrada nas z tej ostatniej, najbogatszej w marzenia senne części nocy. Ale to nie wszystko. Warto zapamiętać jedną rzecz. Kiedy zarwiemy noc, a potem próbujesz to odespać, mózg najpierw wrzuca się na odrobinę snu NREM, a dopiero kolejnej nocy zaczyna odrabiać REM. I tu smutna wiadomość. Z badań jasno wynika, że nigdy nie odrabiamy strat w całości, ani jednej, ani drugiej fazy. Innymi słowy, sen zaległy w tygodniu naprawdę nie da się w pełni odespać w weekend, choćby bardzo, bardzo byśmy się starali, choć bardzo dużo osób właśnie tak realizuje. W tygodniu śpimy mało, żeby później w weekend odespać, albo często słyszę, że ktoś mówi, że on chce mieć coś od życia, żeby spać, ale te dwie fazy są ze sobą naprawdę, naprawdę bardzo mocno powiązane i ubytki w którejś fazie powodują deprywację snu, co ma wpływ na nasze zdrowie. Dług, który zaciągamy u naszego własnego mózgu, tylko częściowo możemy spłacić. Więc to nam pokazuje, że jest to naprawdę jeden z najważniejszych elementów naszego życia. Skoro już przy ciekawostkach jesteśmy, wiecie, że nie wszystkie zwierzęta śpią tak jak my, obiema półkulami mózgu naraz. Na przykład delfiny czy orki śpią wyłącznie jedną półkulą jednocześnie, kiedy jedna strona ich mózgu pogrąża się w powolnych, potężnych falach głębokiego snu, druga pozostaje całkowicie rozbudzona, żeby zwierzę mogło płynąć, oddychać i pilnować otoczenia. Jest to bardzo ciekawy element ewolucyjny, który pokazuje, że te zwierzęta muszą być w ciągłej też aktywności, jeżeli chodzi o życie, że ten ocean jest bardzo, bardzo niebezpieczny. Po pewnym czasie półkule zmieniają się rolami. Podobną sztukę stosują niektóre ptaki, kiedy stado odpoczywa w rzędzie, tylko osobniki na samym końcach śpią jedną półkulą z otwartym okiem, pełniąc funkcję żywego radaru, a reszta stada może spokojnie zasnąć w całości. My ludzie mamy szczątkową wersję tego mechanizmu, to dlatego tak trudno nam się porządnie wyspać pierwszej nocy w hotelu czy w nowym miejscu. Jedna półkula mózgu pozostaje wtedy odrobinę bardziej czujna, jakby stała na straży nieznanym otoczeniu. Naukowcy nazywają to zjawiskiem pierwszej nocy i naprawdę nie jest to tak nie tylko takie wrażenie, to naprawdę działa. Więc zobaczcie, jak ewolucja sobie to projektuje. Na pewno będę Was zachęcał do tego, żebyście spojrzeli na biologię z punktu widzenia właśnie takiego trochę ewolucyjnego, trochę żebyśmy się przyglądali tym plemionom, jak u nich to jest, zwierzętom, że nic w naszym otoczeniu nie działa bez przyczyny. Więc zobaczcie, że jeżeli coś sobie, przykładem może być natura przygotuje, to jest to bardzo dla nas potrzebne. Na przykład kiedyś mówiono, że wyrostek robaczków jest w ogóle niepotrzebny, tak? Czyli to są takie rzeczy, które głupoty, które były przekazywane, że natura stworzyła sobie coś po coś, tak, że coś jest bezużyteczne. Skoro o zwierzętach jest mowa, ich zapotrzebowanie na sen bywa naprawdę zaskakujące. Rekordzistą jest myszo, nie wiem, czy dobrze to wypowiem, nocek myszołuchy. Gatunek nietoperza, który przesypia niemal 90 godzin na dobę. 19 godzin na dobę, przepraszam. Więc zobaczcie, jak bardzo to jest ciekawe, że te gatunki zwierząt niektórych przesypiają bardzo, bardzo dużo i zaraz zobaczymy kolejne jakby zwierzęta, a jednocześnie nie uważają, że to jest czas zmarnowany, że jest im to bardzo potrzebne.
19 godzin na dobę. To wyobraźcie sobie, że oni mają tylko, jaki mają krótki czas czuwania. Tuż za nim plasuje się oczywiście opos, który mimo że waży mniej więcej tyle co szczur, śpi około 18 godzin. Na przeciwnym biegunie oczywiście mam też żyrafy, które w naturze wystarczająco czasem dosłownie 2-3 godziny snu na dobę, co pokazuje, że one bardzo krótko śpią. Co ciekawe, długość snu wcale nie zależy prosto od wielkości mózgu czy pokrewieństwa gatunkowego, bo świnka morska czy pawian, zwierzęta zupełnie niespokrewnione i drastycznie różniące się rozmiarem, śpią niemal identycznie długo po 9,5 godziny. Natura eksperymentowała wraz z długością snu na wszystkie możliwe sposoby, dlatego nigdy u żadnego zbadanego dotąd gatunku nie zdecydowała się na jego całkowitą eliminację. A teraz coś bardzo, bardzo ciekawego z punktu widzenia naszego, czyli po co człowiekowi jest ten sen potrzebny, i tutaj przychodzi do nas ta w tej dekadzie zrewolucjonalizowana, to zrewolucjonalizowało nasz sen, to, że w naszym mózgu znajduje się maleńkie kanały zbudowane z takich komórek glejowych, i to jest coś takiego jak układ glimfatyczny. To jest podobny układ, który jest podobnym układem do układu limfatycznego, który ma na celu doprowadzić toksyny i usunąć je z naszego organizmu. Co ciekawe, te toksyny często są usuwane w odcinku szyjnym. Dlatego często, jeżeli mamy problemy, o których mówił dr Bodo w swoich wielu publikacjach odnośnie niestabilności odcinka szyjnego, o czym też sobie dużo będziemy rozprawiać na ten temat, po to, żebyście wiedzieli, że ten niestabilność tego odcinka szyjnego wpływa na wiele jednostek chorobowych. Okazuje się, że właśnie w głębokim śnie NREM komórki glejowe kurczą się po to, żeby zrobić przestrzeń między nimi a tym płynem mózgowo-rdzeniowym, gdzie zaczynamy wypłukiwać z mózgu różnego rodzaju toksyny. Tempo tego nocnego sprzątania wzrasta nawet 10-20-krotnie w porównaniu do dnia, więc zobaczcie, jaki ten sen ma ogromne znaczenie dla oczyszczenia naszego mózgu. I tutaj dochodzi właśnie do oczyszczenia, do usunięcia tych wszystkich, o czym zaraz powiemy sobie, o tych amyloidach, czyli tych białkach różnych, tau i tak dalej. Może osoby, które czytały książki gdzieś tam związane z Alzheimerem, czy lubicie jakby takie publikacje, to wiecie, że to jest bardzo ważne w kontekście snu. I teraz najważniejsze. Jeden z tych właśnie odpadów tego układu właśnie są te toksyny, czyli amyloid, toksyczne białka, silne powiązane oczywiście z chorobą Alzheimera, a także to białko tau. Kiedy pozbawiamy mózg głębokiego snu, te toksyczne złogi zaczynają się gromadzić, w szczególności w tych właśnie obszarach, które odpowiadają za produkcję głębokiego snu. To tworzy trochę takie błędne koło. Im więcej tych związków toksycznych, tym mniej głębokiego snu. A im mniej głębokiego snu, tym mniej skutecznie się oczyszczamy oczywiście w nocy i tym szybciej odkładają się te kolejne toksyny. Więc zobaczcie, jakie to są błędne koło na przykład dzisiejszych czasów, nie? Że my odwróciliśmy swój rytm dobowy, czyli żyjemy nocą często, a w dzień śpimy, zamiast robić to odwrotnie, bo często mamy takie poczucie lęku, strachu przed tym, że nas coś ominie, coś przyjemnego, typu zabawa i tak dalej, co jest niestety, ale bardzo niebezpieczne z punktu widzenia naszego zdrowia. W badaniach na myszach wystarczyło uniemożliwić im sen NREM, czyli ten występujący więcej w fazie pierwszej części nocy, żeby ich w mózgach niemal natychmiast pojawił się lawinowy wzrost tych toksyn. Dlatego dziś naukowcy coraz odważniej twierdzą, że przewlekły niedobór snu w wieku średnim jest jednym z czynników zwiększającym ryzyko choroby Alzheimera w późniejszym życiu. Oczywiście jest to jeden z czynników, bo jak już wiecie, albo jeżeli ktoś z drogich słuchaczy tego jeszcze nie wie, to większość chorób jest wieloukładowa. Czyli dopiero teraz jakby się uczymy tego, że choroby są wieloukładowe,
Czyli, że jeżeli mamy endometriozę, no to ona jest powiązana często gdzieś tam z równowagą hormonalną, gdzieś tam z zwiększonymi różnymi hormonami, ale też mamy problemy z SIBO, mamy problemy z depresją, bolami pleców, często mamy jakieś tam problemy z miednicą i tak dalej, jakieś duszności. Więc widzimy, że jest wieloukładowa, tak PCOS i tak dalej, już nowe nazewnictwo, ale powiedzmy, że nazwiemy to po staremu PCOS, też nam tutaj mówi, że mamy takie różne problemy, jeżeli chodzi o takie jednostki chorobowe. Ale mózg nie jest jedynym organem, który oczywiście cierpi. Sen okazuje się być fundamentem funkcjonowania całego organizmu. No i oczywiście lista chorób powiązanych z jego niedoborem z roku na rok jest coraz dłuższa, więc wiemy, że on jest po prostu mega, mega ważny, zaczynając od układu odpornościowego. No i teraz sobie wyobraźmy, że mamy jedną nieprzespaną noc, w której śpimy zaledwie 4 godziny. Potrafi nam obniżyć komórki NK, czyli tych naturalnych killerów, które w naszym organizmie polują na komórki, na przykład nowotworowe, zainfekowane wirusami, aż o 70%. 70% w ciągu jednej nocy. Nic dziwnego, że epidemiolodzy powiązali krótki, chroniczny sen chroniczny sen ze zwiększonym ryzykiem wielu chorób nowotworowych, w tym raka piersi u kobiet pracujących latami na nocne zmiany, a oczywiście Światowa Organizacja Zdrowia zalicza pracę zmianową zaburzający rytm dobowy do czynników prawdopodobnie rakotwórczych dla człowieka. No i teraz trzeba sobie zadać pytanie, po co są te prace zmianowe? Ja rozumiem, że nie każdy ma jakby możliwość jakby nie pracowania w systemie zmianowym, ale widzimy, jak ludzie pracują. Może nie każdy, ale ja widzę, znam osoby, które potrafią pracować 3 doby. Dla mnie to jest po prostu czasami niewiarygodne, w jakich warunkach człowiek w dzisiejszych czasach pracuje na 3 doby. Są różne jakby komplikacje życiowe. Ja to rozumiem, próbujemy tam walczyć, żeby to dostosowywać, odciążyć ten organizm, ale te osoby są naprawdę bardzo zmęczone. Czasami bardzo ich podziwiam, bo oni to robią, bo nie mają innej możliwości, albo nie znaleźli na tą chwilę innego rozwiązania. Ale ten sen, zobaczcie, jak jest ważny. Często widzimy, że jak jesteśmy niewyspani, to niestety częściej łapiemy infekcje, czyli sen jest też elementem stresu, czyli niedobór snu powoduje też trochę taki stres dla organizmu. A sam stres też powoduje obniżenie, więc ten sen też obniża nam tą odporność. Do tego dochodzi oczywiście serce, czyli niewyspane osoby mają wyższe ciśnienie krwi, więc jest więcej wapnia, odkłada się w tętnicach wieńcowych, czyli mamy to ryzyko zawału czy też udaru. No i oczywiście możemy tutaj taką ciekawostkę, kiedy raz w roku przy zmianie czasu na letni śpimy średnio godzinę krócej, liczba zawałów serca odnotowana w następnych dniach w szpitalach wyraźnie wzrosła. Kiedy jesienią przesypiamy dodatkową godzinę, liczba zawałów spada. I zobaczcie, co jest ważniejsze: jedna godzina treningu wcześniej rano, czy jedna godzina snu? Oczywiście tutaj mówimy o dobrej jakości snu, nie tylko o długości, czyli oprócz tego, że powinniśmy spać odpowiednią ilość godzin, to na pewno nie powinniśmy się wybudzać w nocy, bo mamy różne mechanizmy, które powodują, że my w nocy nie powinniśmy się wybudzać. No i też nie powinno być żadnych tam obturacyjnych bezdechów sennych, chrapania itd., ani oddychania przez usta, co jest bardzo, bardzo ważne i niebezpieczne, z uwagi na to, że ten sen musi być zaburzony. I tutaj oczywiście kłaniają się różne techniki pracy ze snem, ale też oczywiście w Polsce jest to refundowane. Nie wiem, jak tam słuchacze z Anglii, Irlandii, jeżeli nas teraz słuchacie, to nie wiem, czy tutaj u Was jest to refundowane. W Polsce można dostać skierowanie na badanie snu. Oczywiście jeszcze się nie spotkałem, żeby ktoś takie skierowanie wystawił, ale ogólnie na pewno są specjaliści, którzy na pewno nie są to specjaliści pierwszego kontaktu, ale na pewno można gdzieś otrzymać takie badanie, kiedy mamy podejrzenie na przykład bezdechu sennego albo problemy właśnie z tym, że ten sen jest słabej jakości. Mam też oczywiście cukrzycę. Wystarczy tydzień spania po 5-6 godzin na dobę. Zobaczcie, jak to wygląda. Że to wygląda często jak życie wielu Polaków, żeby komórki zdrowego młodego człowieka zaczęły reagować na insulinę jak komórki osoby w stanie przedcukrzycowym. Więc krótki sen podnosi też poziom
hormonów głodu, czy tak zwanej greliny, i obniża poziom sytości, więc niewyspani ludzie statystycznie, bo to nie jest jakby reguła, więcej jedzą i chętnie sięgają po produkty wysokokaloryczne, co pcha nas w tą stronę otyłości. Depresja, stany lękowe, choroba afektywna dwubiegunowa, myśli samobójcze, we wszystkich tych stanach zaburzenia snu nie są tylko objawem, ale często realnym czynnikiem sprawczym, który pogarsza przebieg choroby. Więc zobaczcie, krótko mówiąc, im dłużej się temu przyglądamy, tym trudniej znaleźć jakikolwiek układ w organizmie, który nie dotyka niedobory snu. I teraz zobaczcie, jakim ważnym elementem jest po prostu ten sen. Dlatego zobaczcie, że mamy bardzo dużą oś problemów. Od właśnie tych problemów z wrażliwością na jedzenie po inne elementy. Oczywiście to nie jest tak, że osoby, które już się permanentnie nie wysypiają, często ten już mają tak zaburzone, że oni w ogóle nic nie jedzą, ta waga stoi, mimo tego, że naprawdę nic nie jedzą. To jest bardzo ciekawe zjawisko, bo przez bardzo długi czas pracowałem tylko właśnie z takimi osobami, które nic nie jadły, nie chudły.

Bez wzmianki o problemach ze snem bardzo często słyszy diagnozę ADHD, a nie diagnozę o zaburzeniu snu. I teraz ja pamiętam konferencję w Katowicach. Dobra, niech będzie w Katowicach. Nie przypomnę sobie teraz. Gdzie spotkałem się z doktorem Kaczmarzykiem, profesorem Uniwersytetu, który właśnie o tym rozmawialiśmy, że jak bardzo dużo mamy diagnoz ADHD bez wykluczenia zaburzenia snu. No bo jeżeli ktoś śpi permanentnie mało, to będzie miał takie same zaburzenia jak przy ADHD. No i co się stanie? Dostanie recept na leki pobudzające, takie jak amfetamina zawarta w popularnych preparatach na ADHD, czyli substancja, która jeszcze mocniej utrudnia mu zasypianie. Na podstawie najnowszych badań oczywiście klinicznych szacuje się, że nawet połowa dzieci z diagnozowanym ADHD w rzeczywistości cierpi na jakąś formę zaburzenia snu. Bardzo dużo, połowa, 50%. Znamy przypadki, w których zwykły zabieg usunięcia migdałków, oczywiście to nie jest tak, że to jest rozwiązanie, pamiętajcie, usuwam na końcu, ale to wynika to z badań, które oni robili, więc ja jakby tutaj cytuję. Przywracający dziecku normalny, nieprzerwalny stan w ciągu kilku miesięcy sprawi, że objawy ADHD ustępowały niemal całkowicie. Dodajmy do tego twarde dane. Analiza obejmująca 3/4 miliona uczniów w wieku od 5 do 18 lat pokazała, że dzisiejsze dzieci śpią średnio 2 godziny krócej niż ich rówieśnicy 100 lat temu. Niezależnie od wieku czy kraju. To powinno dawać nam mega do myślenia, zanim sięgniemy po kolejną receptę i pójdziemy na jakieś diagnostyki dzieci, że ono jest z ADHD. A teraz coś zupełnie innego, pójdźmy trochę w dobre wiadomości. Sen, a konkretnie faza REM, to jedna z najbardziej potężnych fabryk kreatywności, jakie znamy. Śpiący mózg, w przeciwieństwie oczywiście do mózgu, który czuwa, uwielbia łączyć ze sobą odległe, pozornie niepowiązane informacje. Nie działa jak wyszukiwarka, która szuka najbliższego, najbardziej oczywistego skojarzenia, tylko celowo sięga po te najbardziej odległe, najmniej intuicyjne połączenia. To dlatego tak wiele przełomowych pomysłów, od rozwiązań naukowych po natchnienia artystyczne, rodziły się właśnie we śnie albo tuż po przebudzeniu, bo dlatego to chodzenie ze snem, z intencją, często daje nam takie właśnie możliwości, więc sen jest naprawdę tym wzorcem kreatywności, czyli budowaniem tej kreatywności, rozwiązywaniem, zapamiętywaniem, czyli uczymy się później, po prostu konsolidujemy tą pamięć. To jest bardzo ważne, więc zobaczcie, jak wiele osób, nawet jak ktoś, nie wiem, tutaj słuchacze czytali książkę Psychocybernetyka, no to tam widzimy, że wielu artystów potrafili znaleźć rozwiązanie podczas snu. Więc to jest bardzo, bardzo ciekawe. Więc sen NRM zabezpiecza i utrwala pojedyncze fakty, natomiast sen NRM buduje między nimi most, tworząc zupełnie nową wiedzę, której nie mieliśmy poprzedniego wieczoru. No i tutaj, w eksperymentach laboratoryjnych, osoby, którym pozwalano się przesypiać między dwiema sesjami rozwiązywania zagadek, radziły sobie z ukrytymi, niealgorytmicznymi rozwiązaniami lepiej niż osoby, które przez ten czas pozostawały na jawie. Mimo to, że obie grupy miały dokładnie tyle samo czasu na przemyślenie problemu. Jeśli więc utknęliście w jakimś trudnym problemie, to czasem naprawdę dobra radą jest po prostu się przespać albo iść do lasu, no jakby z dwóch rzeczy. Las jest też kreatywny, o tym też powiemy, ale tutaj akurat na potrzeby dzisiejszego spotkania to powiedzmy, że warto iść się przespać. Faza REM ma jeszcze jedną taką mniej znaną funkcję, którą wiele mówi o roli snu, ale naszego zdrowia psychicznego. Otóż w czasie snu REM z mózgu niemal całkowicie znika noradrenalina, czyli mózgowy odpowiednik takiej adrenaliny, główny chemiczny nośnik stresu. Więc to jest moment w ciągu doby, kiedy nasz mózg funkcjonuje bez tej cząsteczki, a jednocześnie właśnie wtedy najintensywniej pracują nasze struktury odpowiedzialne za emocje i pamięć, czyli to ciało migdałowate, które pamięta, to hipokamp, czyli w badaniach, w których pokazywano ludziom emocjonalnie trudne zdjęcia, a potem po przespanej nocy pokazywano je ponownie, skany mózgu ujawniły wyraźny spadek reakcji w ośrodku emocji. Osoby, które między jedną a drugą sesją nie spały, tylko czuwały,

Mały tyle samo czasu, nie odczuwał żadnej ulgi. Więc zobaczcie, jak wygląda często nasze życie, kiedy czymś mamy bardzo trudny okres w swoim życiu, na przykład między jakimiś relacjami, związki się rozpadają i tak dalej i nie przesypiamy albo się upijamy i tak dalej, gdzie samo upijanie powoduje, że my coraz więcej, coraz gorzej śpimy, choć jakby wydaje nam się, że lepiej, bo zasypiamy. Jednocześnie nie mamy tych faz dobrze za. O tym jeszcze oczywiście powiem sobie w innych, jak ja sobie z tym radzić, ale one wchodzą, radzą sobie gorzej, a jednocześnie mamy problem właśnie z tym. Mamy właśnie problem z tym, żeby przetwarzać te emocje i one wracają, są silniejsze. Skoro już wiemy, jaki sen jest ważny i dlaczego on jest ważny, warto zapytać, jak właściwie powinniśmy spać, i to jest jakby bardzo taką istotą, i to bardzo pomocne są badania antropologiczne. Ja uwielbiam po prostu tam wchodzić. Prowadzone wśród ostatnich na świecie społeczności łowiecko-zbierackich, których styl życia od tysięcy lat pozostaje niemal nietknięty, albo trochę tknięty przez naszą elektronikę. Możemy tutaj oczywiście wymienić ludy Hadża w Tanzanii, lud San czy Bushmenach, więc oczywiście też są inne plemiona gdzieś tam z Ameryki Południowej, ale w tych te plemiona bardzo często są badane, więc naukowcy z opaskami pomiarowymi na nadgarstkach spędzili wśród nich wiele miesięcy i odkrywali coś, co jest bardzo ciekawe. W ciepłych porach roku ci ludzie śpią dwufasowo. Długi sen nocny, 7-8 godzin, oraz krótki 30-60 minutowa drzemka w środku dnia. Zimą przechodzą na sen jednofazowy i to bardzo ważne. Kładą się spać 2-3 godziny po zachodzie słońca, a budzą się tuż przed świtem albo tuż po nim. Ich sen jest dosłownie wycentrowany wokół północy w najbardziej dosłownym znaczeniu tego słowa. Ten środek nocy jest u nich środkiem snu. U nas północ to często pora ostatniego sprawdzania telefonu przed zasięciem, więc to jest bardzo, bardzo niebezpieczne zjawisko dla właśnie jakości naszego snu. A skoro już jesteśmy przy współczesności, zapytajmy, co z technologią, co ze sztuczną inteligencją, bo to temat, który dzisiaj dotyka snu na dwa zupełnie przeciwstawne sposoby. Z jednej strony problem, który badacze snu opisują od lat. Niebieskie światło emitowane przez ekrany smartfonów, tabletów, laptopów bardzo skutecznie hamują wieczorne wydzielanie melatoniny, co oszukuje nasz mózg, bo nasze oko, melanocyty w naszym receptory w oku reagują po prostu na światło. I jeżeli ono widzi takie światło niebieskie, to ono nie rozumie, że jest noc, tylko rozumie, że jest, świeci popołudniowe słońce. W jednym z oczywiście z klasycznych już eksperymentów porównano czytanie książki papierowej z czytaniem tej samej książki na tablecie, która emituje niebieskie światło LED przed snem. U osób czytających ekranem wydzielanie melatoniny było wyraźnie opóźnione i osłabione, a rano czuło się mniej wypoczęte i mniej czujne niż po lekturze papierowej książki. Dodajmy do tego algorytmy mediów społecznościowych i asystentów opartych na sztucznej inteligencji, zaprogramowanych oczywiście tak, żeby utrzymać naszą uwagę na jak najdłużej i łatwo zrozumieć, dlaczego coraz więcej z nas zasypia później niż pomimo przewijania telefonu albo rozmawiając z naszymi chatbotami tuż przed snem. A z drugiej strony ta sama sztuczna inteligencja dzisiaj jednym z najciekawszych narzędzi w walce o lepszy sen, bo mamy już opaski, pierścienie czy tam różne algorytmy, które uczą nas tego, jak rozpoznawać ten sen, żeby sprawdzić, czy śpimy dobrze, no tylko zawsze jest to pytanie, czy te pomiary są wiarygodne, czy się nie zasugerujemy tym, że zegarek mi powiedział, że jestem niewyspany, więc muszę być niewyspany, albo pokazał, że jestem wyspany, a jestem niewyspany. Więc to są tylko narzędzia, które na pewno nie są idealne do pomiaru, na pewno to nie jest idealne narzędzie do tego, żeby zajmować się takim bardzo mocnym
pomiarem, jakim jest sen, ponieważ on jest bardzo, bardzo skomplikowany. Oczywiście na koniec praktyczne uwagi, zanim się pożegnamy, skoro wiemy już, że długo za nieprzespane noce nigdy nie da się spłacić, to jedyną naprawdę skuteczną strategią jest zapobieganie, a nie odsypianie. Więc regularne pory snu, nawet weekendy, to jeden z najsilniejszych, a jednocześnie najbardziej ignorowanych filtrów zdrowia. Oczywiście nie jest to takie łatwe, bo to zależy od naszego stylu życia, od tego, co robimy, jaką pracę wykonujemy, albo też z jakich korzystamy różnych rozgrywek. Więc warto pamiętać po prostu o tym, żeby zadbać o tą przestrzeń domową, o to warunki, o to, żeby nie pić kofeiny, która wpływa, czyli ten okres półtrwania kofeiny, żeby odczekać te 12 godzin, 10 godzin od snu, czyli pijemy kawę do 14, 13 często, tak żeby zmetabolizować, ale też te wszystkie inne pobudzacze, takie jak na przykład herbata, która też może nas pobudzić, może wpłynąć na jakość naszego snu, ale też warto pamiętać właśnie o niebieskim świetle, że możemy sobie zamontować czerwone żarówki, które będą imitować trochę zachód słońca, trochę oszukamy mózg po to, żeby właśnie wprowadzić się w ten sen, albo też właśnie blokadę niebieskiego światła, ale jeżeli macie możliwość, to oglądajcie zawsze wschody, zachody słońca, jak w książce Małego Księcia, kto czytał, ten pamięta, ile on widział wschodów. Więc warto też nie demonizować krótkich drzemek. To właśnie ten wspominany wcześniej u plemion, o ostatnich plemionach, jest bardzo, bardzo rzeczą wydajną. Mamy też już tak zwane power napy, czyli te szybkie drzemki, wykorzystując też kofeinę po to, żeby nie wchodzić w tę fazę głęboką, tylko szybką regenerację, więc zadbajmy o tą przestrzeń, zadbajmy o to, żeby było jak najciemniej w pomieszczeniu, żeby było wszystko zaciemnione, żeby nic się nie świeciło, żadne lampki, żebyśmy mieli obniżoną temperaturę, te 19 stopni, tak żeby nam naprawdę dobrze się spało. Więc dobiegamy końca naszej dzisiejszej podróży, więc dziękuję Wam za to, że byliście, mam nadzieję, że Wam się podobało, że trochę Wam rozświetliłem, na pewno dużo skróciłem. Myślę, że jeszcze ten temat nie został w ogóle wyczerpany, że możemy tutaj mówić bardzo dużo, ale chciałbym Wam pokazać tylko to, że wpływ tego snu jest naprawdę zaskakujący i potrafi on wiele, wiele, wiele rzeczy regulować, ale też na wiele rzeczy potrafi wpływać i psuć. Więc widzimy to, jak wyglądają osoby, które permanentnie mało śpią, ciągle imprezują, pracują w nocy. Często te osoby wyglądają naprawdę źle pod kątem takim wewnętrznym, czyli chodzi o te parametry, ale też samopoczucie. Często właśnie te osoby czują się po prostu totalnie zmęczone. Często pracują, mimo tego są bardzo aktywne, one są totalnie zmęczone i później wyciągnięcie z ich z takiego marazmu życiowego jest bardzo trudne, bo wymaga bardzo dużej pracy ze strony specjalisty, ale też i osoby, która musi wyjść. Ale zobaczcie, na jakie obszary wpływa sen, jak bardzo jest. I pamiętajcie, że zawsze, jeżeli ktoś ma problem ze snem, zawsze szukajcie przyczyny, czy to jest jakiś bezdech senny, czy to jest problemy z obturacyjnym bezdechem sennym, czy to są może migdałki, może jest to jakiś problem z krzywą przegrodą, że oddychamy przez usta, co powoduje hiperwentylację i wybudzanie, czy mamy gdzieś tam za dużo niebieskich odbiorników i tak dalej, a na końcu dopiero zajmujemy się innymi elementami, takim jak suplementacja, oczywiście ona jest wspomagaczem i tak dalej. O tym myślę, że jeszcze sobie powiemy, bo co do tej suplementacji, to też jest dużo, dużo dużo niewiadomych, co jest jakby istotą, czyli dużo osób kojarzy tylko melatoninę, ale mamy dużo innych też ciekawych związków. Dziękuję Wam za dzisiaj i do zobaczenia w kolejnym.

0: Radiocenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie. www.radiocenzura.pl.
1: Dobry wieczór, witam moi drodzy. Na imię mam Marcin, a witam was w audycji Kuźnia Wojowników na antenie Radia Cenzura. Jak dobrze wiecie, Kuźnia Wojowników to są ciekawi goście, ciekawe osoby, wywiady. Często te osoby zostają u nas w radiu na dłużej. Dzisiaj nie wiadomo, jak to się w ogóle potoczy, a jak to przystało na kuźnię, jest z nami też gość. Dzisiaj Ania, Lady Detective. Cześć Aniu.
2: Cześć, witam wszystkich serdecznie.
1: Kobieta, która jakby nie było raczej męski zawód wykonuje i z czym się boryka. Aniu, troszeczkę opowiedz o sobie, jak to się zaczęło, że się ty w ogóle zainteresowałaś i czy od małego już myślałaś o tym, że będziesz to wykonywać, czy może jakąś masz inną historię, jakbyś tutaj rzuciła troszeczkę na ten temat.
2: Tak, oczywiście. Tak, od małego najczęściej lubiłam bardzo książki o detektywach, szczególnie o Sherlocku Holmesie, ale także bohaterowie Agaty Christie nie byli mi obcy. Bardzo lubiłam je czytać i zawsze lubiłam rozgryzać zagadki, chociaż nie zawsze mi to wychodziło. Jednak to nie był podstawowy zawód, który chciałam zawsze wykonywać. Jako mała dziewczynka chciałam prowadzić wytwórnię wód gazowanych Orłowiankę, którą tata prowadził w Gdyni. No niestety nie udało się to. Po studiach też trafiłam do zawodu, który był raczej dla mężczyzn niż dla kobiet, bo prowadziłam salon i serwis motocykli Kawasaki przez wiele lat. No, prowadziłam do 19 roku, a później była przerwa, bo były jeszcze w międzyczasie perypetie rodzinne moje, rozwód, taki trudny rozwód, problemy. No i wtedy poznałam swojego obecnego męża i od słowa do słowa doszliśmy do wniosku, że chyba musimy oboje spełnić nasze marzenie, jakim jest bycie detektywami. I on znalazł kurs. Poszliśmy. No i zostaliśmy detektywami, założyliśmy agencję detektywistyczną i tak działamy razem.
1: Dawno, jak dawno zaczęliście działać?
2: Wiesz co, zaczęliśmy działać w 2021 roku już tak oficjalnie z agencją, bo wcześniej no, to były takie działania moje bardziej pomoc kobietom, które przechodzą trudne związki. Ale to nie było takie stricte detektywistyczne, a później już właśnie pomoc taka stricte detektywistyczna u mnie była.
1: No dobrze, to tak dużo, dużo się mówi o tych detektywach. W telewizji ogląda się często seriale, gdzie tego jest. Na czym tak w praktyce polega właśnie praca? Z czym się musisz borykać? Z czym, co musisz znaleźć? Nie wiem. Jak to wygląda? Wstajesz rano i biegniesz, żeby kogoś złapać? Czy...
2: Nie, w dzisiejszych czasach, gdzie większość ludzi porusza się samochodami, ewentualnie pracuje z domu albo 8 godzin siedzi w pracy, bardzo często moja praca polega na przemieszczaniu się samochodem, ewentualnie motocyklem i siedzeniu w danym miejscu po ileś godzin. Ostatnio mieliśmy zlecenie. Tu chodziło bardziej o wykonywanie opieki przez ojca nad synem podczas jego pobytu u taty. No i tu spędziliśmy tak mniej więcej od 6 do godziny 22, 24 w jednym miejscu podczas obserwacji. Więc tak naprawdę cechą detektywa powinna być cierpliwość i umiejętność utrzymania uważności. Bo to jest chyba podstawa. I też umiejętność szybkiego reagowania, elastyczność na to, co się dzieje i gdzie się wejdzie, z kim się porozmawia, kogo się zagra, bo czasami trzeba zagrać kogoś, żeby poudawać, że się coś załatwia. Także nie jest to tak jak w serialach, czyli nie biegamy, nie strzelamy, nie robimy wyścigów po ulicach samochodami. Nie podkładamy GPS-ów, ani nie podkładamy podsłuchów w mieszkaniach u klientów. No to tak nie wygląda i polskie prawo na niektóre rzeczy nie zezwala i tego po prostu nie robimy. Ale jest dużo emocji w momencie, kiedy po godzinach obserwacji, siedzenia w danym miejscu, w końcu pojawia się ten nasz wyczekany obiekt obserwacji. I okazuje się, że udaje nam się zrobić to jedno bardzo ważne zdjęcie albo nagrać jakieś zdarzenie, które później w sprawozdaniu detektywistycznym jest jednym z takich ważniejszych elementów, który pokazuje, co naprawdę się działo. I to jest jakby największa radocha tej całej pracy. Chociaż czasami faktem jest, że mamy dosyć tego siedzenia.
1: Czyli co, wyczekiwanie, spokój i czas, tak?
2: Wyczekiwanie, ale jak się siedzi na przykład w jednym miejscu, to ci zaglądają do środka osoby mieszkające wokół. Dopytują się, co tu robisz, jak robisz. Czasami wzywają policję, bo ktoś siedzi pod blokiem i na pewno to złodzieje obserwują dane mieszkania i oni będą chcieli okraść. Też mieliśmy takie przypadki, no ale wtedy przyjeżdża policja, nas legitymuje, mamy swoje legitymacje. Policja mówi: okej. I my dalej siedzimy. Co najwyżej możemy zmienić samochód albo, nie wiem, miejsce z miejsca A na danej ulicy na miejsce B, ale to zależy od okoliczności.
1: Powiedz mi, a jak w takim razie, jakimi sprawami się zajmujesz? Jakie są twoje jakby tutaj preferencje?
2: Najczęściej sprawami rozwodowymi. No, z wiadomych przyczyn w obecnych czasach dużo tych spraw jest i no niestety nie umiemy się dogadać przy rozstaniu. I to powoduje potrzebę posiadania dowodów na drugą osobę, dlatego tego jest najwięcej. Ale też miałam sprawę oszustki, która naciągała ludzi na kredyty i no, potrafiła jedną osoby na 300 tysięcy pociągnąć. Mieliśmy sprawę na przykład osoby podszywającej się w internecie od klienta, która mu psuły czarny PR po prostu robiła i w internecie, i w pracy, i wśród znajomych. Także tych spraw jest bardzo wiele, bardzo różnych. Czasami jest to sprawdzenie, czy nie ma podsłuchu w jakimś biurze, albo notarialnym, albo w firmach, sale konferencyjne. Czasami jest to sprawdzenie, czy na przykład w samochodzie klienta, klientki nie ma GPS-a podłożonego przez stronę przeciwną, po to, żeby móc udokumentować, gdzie ona jeździ. Także no jest tego dość sporo. Ja się akurat skupiam na rozwodach, ale inne sprawy też jak najbardziej bierzemy.
1: Powiedz mi, a trudno jest zostać takim właśnie prywatnym detektywem?
2: Trudno nie, bo to jest kwestia, w tej chwili to jest zawód uwolniony, jak to ładnie się nazywa, czyli wystarczy właśnie przejść kurs, zdać egzamin, później złożyć papiery, dostać wszystkie odpowiednie dokumenty, opłaty zrobić, no i ewentualnie albo założyć biuro detektywistyczne, albo gdzieś się zatrudnić jako prywatny detektyw. Jednak chyba najtrudniejsze to jest zdobycie wiedzy, jak pracować, jak sobie radzić w niektórych sytuacjach. Po tych latach, co siedzę w detektywistyce, to powiem szczerze, że nauczyłam się takich dziwnych rozwiązań, że wcześniej bym na to nie wpadła. Wiele rzeczy też podpowiedzieli inni znajomi detektywi, bo potrzeba przyznać, że my jako prywatni detektywi współpracujemy ze sobą. I to na terenie całej Polski. Mamy swoje grupy i ze sobą po prostu jedni drugim pomagają,
1: No
2: mówiąc
1: tak to
2: krótko.
1: wam, jasne. No jak najbardziej, to jest
2: Tak,
1: zawsze pomocne.
2: bo czasami mi nie opłaca się jechać na drugi koniec Polski po to, żeby zrobić, nie wiem, dwa zdjęcia. I taniej, nawet dla mojej klientki, będzie wynająć sobie tam detektywa, który zrobi te dwa zdjęcia i nie będzie musiał poświęcać tyle czasu na to, żeby tam dojechać, niż żebym ja jechała. Więc to się bardziej działa dla klienta niż na zarobku, tak naprawdę. Tak, nasza praca kosztuje i to trzeba wziąć pod uwagę, ale mówię, to nie jest tak, że my chcemy wyciągnąć od ludzi, bo oni są w sytuacji, kiedy potrzebują. Staram się zawsze grać w rokę limitowską, przynajmniej ja i mój mąż.
1: Czy jako kobieta, bo mówi się, że jest kobieca intuicja, czy to pomaga jakoś bardziej, jakby zauważyłaś tą jakby zależność, czy raczej to jest mit tylko?
2: Co? Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że tak, ponieważ to jest tak, że jak już zbierzemy jakiś materiał, już mi się tak kilka razy zdarzało, że mieliśmy zebrany materiał, zakończyliśmy obserwację i wtedy następuje druga faza całej pracy detektywa, o której mało się mówi, a mianowicie siedzenie przy biurku, przy komputerze i mozolne przeglądanie materiałów, przeglądanie notatek i wyciąganie, no, robienie sprawozdania, czyli chronologiczne przedstawienie zdarzeń z danych dni obserwacji, ale też wyciąganie wniosków. I właśnie przy wnioskach bardzo często moja intuicja nie zawodzi, bo już kilka razy wyciągnięte wnioski pokryły się z tym, co się później okazało podczas na przykład rozprawy sądowej, żeby figurant, czyli osoba obserwowana, potwierdził przed sądem moje przypuszczenia. Więc tak, intuicja jest kobieca i daje się poznać, pokazać, daje się we znaki czasami. To są przeczucia, tak. Nawet to, żeby podjechać w dane miejsce, bo wydawało mi się, że może tam być osoba obserwowana i rzeczywiście tak było.
1: Super. No dobrze, a powiedz mi w takim razie, jak to jest? Spotyka cię ktoś i ty się przedstawiasz, że zajmujesz się właśnie takim czymś. Czy ty nie jesteś na tyle otwarta, jakby twój zawód wyklucza to, żeby się przedstawiać właśnie z tego, co robisz i raczej działasz jakby 24, no, 24 godziny na dobę jako
2: Inkognito.
1: ktoś, tak, a tylko w internecie cię można spotkać i ten, kto szuka jakby sprawy z tobą do rozwiązania, wie, że ty jesteś nią.
2: Nie, ja normalnie
1: Normalnie,
2: mówię.
1: tak? Czyli, że co, spotykasz się na bankiecie i ja jestem lady detective, tak?
2: No,
1: Tak.
2: jestem tak, jestem
1: I
2: prywatnym
1: powiedz mi, a jak
2: detektywem.
1: ludzie reagują na to, że właśnie kobieta jest tym detektywem? Nie są
2: Nie, no
1: zdziwieni?
2: to, że kobieta to jedno, ale dwa. Wow, pierwszy raz spotykam prywatnego detektywa. Jezu, a to tak jest jak w filmach? Ja mówię, nie, to nie jest tak jak w filmach. No, seriale, szczególnie chyba detektywi, tak? To jest po prostu, o Boże, oglądam detektywów. Ja mówię, nie, no świetnie, ale mówię, tam jest dużo historii takich nieprawdziwych. Tak, naprawdę. Ja mówię, no, naprawdę. Ja mówię, jakbyś chciała, to zapraszam na obserwację ze mną, pokażę ci, jak to wygląda. Mówię, ale tylko zarezerwuj sobie jakieś 24 godziny na siedzenie w samochodzie. Że co? Ja mówię, no. Także nie, ja nie mam
1: I
2: problemów
1: to też
2: z
1: jeszcze tutaj trzeba dodać, że to
2: mówieniem.
1: nie jest takie siedzenie relaksacyjne, tylko trzeba być skupionym cały
2: No,
1: czas.
2: nie, to nie ma, że siedzę i czytam książkę albo sobie coś piszę, albo jeszcze coś. Nie, tutaj trzeba być non-stop, mówię, mieć uwagę
1: Płynne.
2: i patrzeć. No, często jest tak, że przychodzi na przykład obserwowana osoba z pracy, wraca, jest ubrana w garnitur, prawda, ładnie, bo był w pracy, chodzi do domu i wychodzi w dresie i w czapeczce baseballowej i można go nie rozpoznać. W ogóle ważną rzeczą jest to, czego ludzie też nie mają, nie biorą pod uwagę, że bardzo często słyszę, a wie pani co, to ja zadzwonię, jak mąż będzie wychodził z domu, to pani podjedzie i pani zrobi zdjęcia. Gdzie on idzie i w ogóle. Ja mówię, wie pani co, ale ja potrzebuję na to 2 dni. No jak 2 dni? Ja mówię, 2 dni to jest bezwzględne minimum, bo ja po prostu muszę na początek nauczyć się tej osoby. Ja mówię, pani męża zna. Pani wie, jakie ma zachowania, gdzie chodzi, co robi, jak się drapie po głowie, jak się ubiera, jaki ma chód. A ja muszę się tego nauczyć. Ja muszę się tego nauczyć, dlatego że jak się wejdzie do domu, się ubierze inaczej niż standardowo, to ja muszę go rozpoznać choćby po chodzie albo po zachowaniu. Po prostu.
1: Jest.
2: Muszę go rozpoznawać w każdej sytuacji. I to nie jest łatwe, dlatego ludzie są zawsze zaskoczeni, jak ja mówię, że minimum 2 dni, ale po co pani tyle czasu? Ja mówię, no właśnie po to, żeby dać wartościowy materiał.
1: Jasne, jasne. Powiedz mi, czy wchodzisz czasem właśnie w rolę psychologa, jeżeli chodzi o właśnie ten o kontakt z klientem? Czy tylko jest szukanie dowodów i czysta praca, czy jeszcze jesteś dla nich jakimś tam wsparciem i takim jakby drogowskazem?
2: Wiesz co, to jest tak, że na pewno jestem jakimś wsparciem, drogowskazem, bo swoje przeszłam, swoje przeżyłam i czasami potrafię z własnego doświadczenia podpowiedzieć, co warto, czego nie warto, jakie papiery warto zebrać, gdzie się udać z danym problemem, jak podejść do sprawy, tego typu rzeczy. Ale staram się nie być psychologiem, bo to nie jest moje zadanie, ani moje wykształcenie, ani mój zawód. Jeżeli widzę, że jakaś kobieta potrzebuje pomocy psychologa, albo nie wiem, notariusza, albo prawnika, to mam zaufane osoby, które ze mną współpracują i odsyłam do nich. Daję namiary właśnie na psychologów, psychiatrów, pedagogów, jakieś fundacje, które zajmują się pomocą w tego typu sprawach, bo uważam, że więcej te osoby zyskają od osoby takiej, która potrafi im doradzić, niż ode mnie, gdzie mówię, no nie da rady być.
1: Zajmujesz się czymś innym, tak.
2: Jak mówią, że jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. No i podobnie jest z wiedzą, tak? No nie można być alfą i omegą. I trzeba umieć scedować tak też na innych. Odpowiedzialność może nie, ale umiejętność odpowiadania na niektóre pytania, tak? Bo ja na przykład no nie mogę wysłuchać kobietę, jakie ma problemy, zrozumieć ją i to w jakiś sposób ugruntuje też jej zaufanie do mnie, ale nie będę robić psychoanalizy i problemów, bo to już inna bajka, inny poziom
1: No dobrze,
2: dla innego specjalisty.
1: jasne. Powiedz mi tak, od samego początku razem z mężem założyliście agencję właśnie detektywistyczną. Z jaką najbardziej wymagającą, niebezpieczną sprawą spotkaliście się? Czy
2: Z
1: taka,
2: taką
1: która
2: najbardziej.
1: wywoła najwięcej emocji, czy może którą pamiętasz jeszcze do dziś i jak wspominasz, to ci tam, wiesz, jeży się.
2: Znaczy taka najbardziej niebezpieczna sprawa, ale to się okazało już pod koniec, jak w ogóle chodziło o porwanie rodzicielskie. Kobieta porwała swoją córkę i przetrzymywała to z południa Polski, przepraszam, i przetrzymywała ją w Gdańsku. Przetrzymywała, no to może nie tyle, co przetrzymywała, co po prostu u swojego partnera w domu dzieciak siedział. Był normalnie zapisany do szkoły i uczęszczał do szkoły, tylko samo namierzenie tej osoby, w ogóle zlecenie, to dostał nasz znajomy, detektyw z południa Polski i on większość akcji koordynował, ale jak już w końcu właśnie zlądowaliśmy w Gdańsku, to zostaliśmy poproszeni jako z Trójmiasta osoby o wsparcie i byliśmy na obserwacji kilkanaście godzin, gdzie musieliśmy po prostu sprawdzić, czy oni gdzieś odjeżdżają, czy nie. Już wtedy wiedzieliśmy, że te osoby wiedzą o tym, że są obserwowane, bo to już jak zmienialiśmy właśnie tego detektywa z południa Polski, to on już mówił, że oni chyba są elektryczni, że oni już wiedzą o tym, że coś się święci. I po naszej zmianie, gdzie oni tam gdzieś pojechali, coś się działo, przyjechała kolejna ekipa na zmianę i się okazało, że ta kobieta, która porwała swoją córkę wraz ze swoim obecnym partnerem, zamówili jakichś panów takich ochroniarzy, nazwijmy to, którzy przyjechali, mówiąc krótko, no, ubić detektywów. Było na tyle groźnie, że przyjechała policja i eskortowała tamtą ekipę detektywistyczną poza granice województwa, żeby byli bezpieczni. Więc to taka
1: A wam
2: nas
1: się nic nie stało, tak?
2: tak, nas to nie dotknęło fizycznie, ale nas to tak wstrząsnęło nami, jak słyszeliśmy, że aż do tego stopnia było spięcie, że no naprawdę przyjechali panowie, tak zwani karki, którzy mieli fizycznie wytłumaczyć, gdzie jest miejsce detektywów w tej sytuacji. To było takie trochę przerażające. No to też pokazało nam, jak może być niebezpiecznie czasami. Dlatego my, ze względu na to, ja posiadam dwójkę dzieci, z czego jeszcze jedną niepełnoletnią córę, no więc też nie chcę w niektóre sprawy wchodzić, bo może być niebezpiecznie, a też może zagrozić zdrowiu i życiu własnej rodziny. A tu nie o to chodzi.
1: Jasne. Oczywiście, to jest bardzo ryzykowny też zawód, nie? Jakby nie było.
2: Tak, jest. Chociaż też mieliśmy ostatnio taką sytuację, gdzie osoba obserwowana, tym razem to była żona klienta, no i siłą rzeczy był obserwowany jej nowy partner, no bo no skoro byli razem, no to był obserwowany, prawda? No więc pan się bardzo zezłościł, jak zobaczył sprawę.

0: osoby, tak? Czyli na przykład właśnie jest rozwód, jest, więc potrzebuje do podziału majątku, do opieki nad dziećmi, do wyznaczenia alimentów i tak dalej. Albo w momencie, kiedy jest osoba poszukiwana, bo na przykład zaginął ktoś, tak? Musi być to podstawa prawna. To nie może być tak, że do mnie się zgłosi pan X i powie, że chce obserwować pana Y, bo jest ciekawe, gdzie pan Y sobie jeździ. Bo po co on to?
1: No
0: Na
1: tak.
0: jakiej podstawie? Kim on dla niego jest?
1: No ale to
0: To
1: można
0: takie rzeczy.
1: zawsze powiedzieć, bo na przykład chodzi z moją żoną gdzieś tam.
0: Tak, może tak być, jak najbardziej, ale mówię, to wtedy on to podpisuje w umowie. Jest to wpisane wszystko, co on powiedział. Jeżeli wyjdzie, że coś nas okłamał, no to on za to odpowiada też prawnie za okłamanie przedstawiciela zawodu zaufania
1: No tak.
0: takiego społecznego.
1: No,
0: Więc to też nie jest tak, że nam
1: na
0: można
1: bazie
0: wszystko.
1: przypuszczeń na przykład. No moja żona gdzieś tam chodzi, ale ja chcę obserwować tego gościa, bo mi się wydaje, że do niego.
0: No, ale to
1: I to i
0: wtedy
1: na bazie
0: stosujemy
1: tego.
0: umowę na twoją żonę.
1: Słucham? Aha, na żonę. Aha, na obserwację żony, tak?
0: Na obserwację żony i tak
1: Aha.
0: zwanym figurantem zostaje twoja żona. A
1: Rozumiem.
0: jeżeli pójdzie do tego mężczyzny, o którym przypuszczasz, że jest z nią powiązany w inny sposób niż tylko platoniczny, to wtedy tak, jemu też zrobimy zdjęcia.
1: Powiedz mi, w dobie takiej technologii, jaka teraz jest, ta sztuczna inteligencji, czy wy dużo korzystacie z tego, czy to pomaga w ogóle, czy raczej stronicie od tego i
0: Szczerze?
1: to.
0: Jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, to bardziej ją wykorzystuję do pomocy w social mediach niż do czego innego. Sprawozdania za mnie nie napiszę, bo to są rzeczy, które ja muszę opisać, które ja widziałam. Obserwacji za mnie nie przeprowadzi. No w zasadzie to nic nie zrobi. Jeżeli chodzi o biały wywiad, czyli sprawdzenie klienta w internecie, to też nie. To też jest praca detektywa.
1: Też nie sprawdzi
0: Wiesz,
1: tego, tak? Ja
0: to
1: myślałem, że
0: znaczy,
1: właśnie pod takim kątem takiego właśnie
0: no, firmy ci
1: przegląd.
0: sprawdzi gdzieś tam, tak, ale też buntuje się, bo na przykład obrazów osób nie może sprawdzać. Tam jest dużo zastrzeżeń, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję. Wiem, że niektórzy detektywi, jeżeli podejmują się robienia stenogramów, to wykorzystują sztuczną inteligencję. Ja też robię stenogramy, ale powiem szczerze, nie jestem jeszcze do końca przekonana tak do tej sztucznej inteligencji, bo jeżeli na przykład mam, nie wiem, ostatnio klientka się do mnie zgłosiła, że mam zrobić ponad 2 godziny stenogramu, gdzie jak robię stenogram, są wiadomo, jak są nagrania, to są czasami nieczytelne wypowiedzi, tak? Bo są szumy, bo są zakłócenia, bo ktoś coś szeptał, a drugi mu wszedł w słowo. I trzeba to wyłapać i się powtarza. Jeden fragment, nawet jedną sekundę ja potrafię odsłuchiwać po 10-20 minut, żeby wyłapać różnicę. Raz przyspieszam, raz zwalniam i to mi pomaga jakby wyłapać, co jest powiedziane. Oczywiście często się też właśnie pisze, że coś jest nieczytelne, że są szumy, że ktoś, nie wiem, woda się lała, telewizor grał i tak dalej. Ale to może zrobić sztuczna inteligencja, tylko co mi po tym, że sztuczna inteligencja mi to przeleci, tak? Zrobi mi z tego stenogram, z tych 2 godzin, parę tam, załóżmy 2 minuty. Jak ja później i tak muszę odsłuchać te 2 godziny i siedzieć i poprawiać, bo ona błędy robi. Jakby nie
1: Czyli to
0: patrzeć.
1: zawsze, no
0: A jeżeli ja
1: właśnie.
0: mam się pod tym podpisać i ja mam później to dać do sądu jako dokument, no to ja wolę sama nad tym posiedzieć, nawet trochę dłużej, ale zrobić to rzetelnie i tak uczciwie, niż przez sztuczną inteligencję. Poza tym, no pamiętajmy o tym, że wszystko, co wrzucamy do AI, nie znika po wyłączeniu naszej AI. Tam zostaje.
1: Tak.
0: I to jest ważna rzecz, bo ludzie nie zdają sobie z tego sprawy. Tak samo zawsze mnie dziwi, powiem szczerze, dziwi. Już nawet

0: nie bawi, tylko dziwi, że ludzie nadal jadą na wakacje i na bieżąco z wakacji wrzucają zdjęcia, jak jest ładnie, jak jest słonecznie, jaka piękna jest łódka w Grecji, że już są od tygodnia tam i jeszcze przegadują tydzień pobytu. Ja się zawsze wtedy śmieję do mojego męża, mówię, wiesz co, jeszcze fajnie by było, jakby podali, jaki jest kod do alarmu, dokładny adres i kiedy można wejść i opędzlować mieszkanie, mówiąc krótko.
1: I często się tak zdarza właśnie, że ludzie po obserwacji jest duże ryzyko właśnie czegoś takiego?
0: Po obserwacji nie, tylko
1: Znaczy po
0: mówię.
1: właśnie po takim śledzeniu w social mediach i
0: Wiesz
1: później.
0: co, no, trzeba brać pod uwagę, że nie tylko detektywi poruszają się po social mediach, nie tylko oni obserwują i sprawdzają, ale też złodzieje, oszuści, wszelkiego typu i maści, no, takie typy spod ciemnej gwiazdy.
1: Czyli,
0: Więc.
1: że z jedną z takich rad, żeby być uważnym, to na social media to wrzucać zdjęcia i zazwyczaj opisy po przyjeździe.
0: Powiem szczerze, ja nigdy z wakacji nie wrzucam. W czasie pobytu na wyjeździe nie wrzucam postów do siebie na social media. Jak wracam z wakacji, to tak. To wtedy
1: Czyli, że
0: wrzucam.
1: tak,
0: Byłam
1: rozumiem.
0: tu, fajnie było,
1: No dobrze,
0: było
1: to
0: tak.
1: jak już jesteśmy przy takich jakby tutaj złotych radach, jakbyś miała jeszcze jakieś właśnie w tym temacie jakieś rady dla naszych słuchaczy, żeby uważali jednak i zwrócili uwagę na pewne elementy, które mogą uniknąć i jakby nie dać tej zielonego światła niegrzecznym
0: Ja
1: osobom.
0: uważam na przykład jedną rzecz i to pilnuję bardzo, od zawsze pilnowałam, może dlatego, że prowadziłam własną działalność i tą motoryzacyjną i w związku z tym tam też miałam przypadek, że przyszli do mnie panowie pochargać w Gdańsku swego czasu, dawno temu, to lata tam 2003-2006 mniej więcej. No, udało się to w odpowiedni sposób, że tak powiem, wyciszyć i nie było konsekwencji żadnych, ale to mi dało do myślenia, że właśnie jeżeli kiedykolwiek pojawią się moje dzieci na świecie jakieś, to zresztą później się pojawiły, to nie będę dawała zdjęć do internetu, na Facebooka wrzucało, jakim wiem, mam śliczne dziecko, albo jak ładnie wygląda w szkole w fartuszku, albo tam gdzieś poszliśmy o jej i zdjęcia. Bo dla mnie to było jednoznaczne. Jeżeli ja zacznę wrzucać zdjęcia dzieci do sieci, to raz, ktoś może to wykorzystać, teraz ja i to już w ogóle, może przerobić je i sprzedawać dalej do niecnych tak zwanych celów. A dwa, nie wiem, kto to ogląda. A jeżeli ktoś stwierdzi, że ja widocznie prowadząc taką działalność muszę mieć kasę jak lodu, więc porwą kogoś, żeby okup zrobić. No, może ja za bardzo dmucham na zimne, już teraz to już w ogóle ze względu na swój zawód, ale zawsze uważam, że trzeba uważać, co się wrzuca do sieci, jakie zdjęcia, co się na nich pokazuje. No
1: Jakie
0: też, żeby nie
1: informacje
0: zaniechać
1: generalnie daje, nie? To też chyba.
0: informacji, tak, bo ludzie to tak bardzo podchodzą do tego, o, nowy samochód mam, o, jaki piękny nowy obraz kupiłem, obraz kosztował kupę kasy, słuchajcie, i w ogóle, no to prawie jak, słuchajcie, wpadnijcie do mnie, o, zobaczcie, tutaj jest okno, wyjdziecie, obraz ściągnąć, nie ma alarmu, słuchajcie, bierzcie jak swoje, nie? Nie, no ja tutaj żartem idę, ale ja uważam, że naprawdę trzeba się zastanowić, co wrzucić. To już lepiej wrzucajmy te kawy, herbatki, gdzieś tam na mieście jesteśmy, nie wiem, ciastko fajne. Dla mnie jest to bezpieczniejsze niż właśnie pokazywanie rodziny, gdzie się jedzie.
1: No to tak w social mediach i tutaj w strefach internetowych, a tak na co dzień, jak tym w życiu codziennym?
0: W życiu codziennym to zależy, w jakiej sytuacji jesteśmy. Bo na przykład ja zawsze powtarzam jedno, że są sytuacje w pracy wśród, nie wiem, znajomych albo wśród rodziny, gdzie wiemy, że będzie jakiś konflikt. No, w pracy często jest, tak? Bardzo często się mówi o konflikcie pracownika z pracodawcą, gdzie pracodawca jest niedobry dla pracownika, prawda? Jest coś takiego jak mobbing. Czyli, że pracownik jest mobbingowany przez swojego pracodawcę, jest wyzyskiwany, jest w jakiś sposób tłamszony, tak? Narzucane mu są zajęcia. I o tym wszyscy mówią, i w korporacjach, i w firmach wszelakiego typu. Tylko nikt na przykład nie zauważa, że jest coś takiego jak staffing, czyli odwrócony mobbing, w momencie, kiedy to pracownik mobbinguje, w cudzysłowie, swojego pracodawcę. Bo jak nazwać coś takiego, jak przychodzi do ciebie pracownik i mówi tak: słuchaj, ja chcę dzisiaj zwolnienie, bo potrzebuję, a jak mi nie dasz na żądanie, to ja idę na L4 na 14 dni i ty sobie radź. Mając świadomość, że na przykład ma jakąś ważną pracę do wykonania, której nikt inny nie wykona. Albo coś takiego też miałam na zasadzie, że ja chcę podwyżkę, jak nie dostanę, to odchodzę i radź sobie sam, człowieku. I to jest rodzaj też staffingu, tak? Tak samo jak namawianie innych pracowników przeciwko, podburzanie innych pracowników przeciwko pracodawcy. I to jest bardzo często w małych firmach, a także w korporacjach do kierowniczych stanowisk, tylko o tym się nie mówi. I w takich chwilach ja zawsze powtarzam jedną rzecz. Pamiętajcie, że macie prawo nagrać rozmowę, w której uczestniczycie. Czy z pracownikiem, czy z pracodawcą, czy z mężem, który, nie wiem, rozwodzicie się i jest przemocowcem, czy z siostrą, którą drzecie koty o spadek po matce, albo, nie wiem, z wujkiem, który was oczernia, że ukradliście coś ze wspólnego majątku. Macie prawo nagrać wszystko, w czym uczestniczycie jako rozmówca. Czyli tak jak my teraz rozmawiamy, ty możesz nagrać rozmowę, ja mogę nagrać rozmowę. I nie musimy nawzajem się informować, że to nagrywamy. Ale jest jeden warunek. Tego nagrania nie wolno udostępniać, ani dać do odsłuchania, ani przesłać nikomu, ani rodzinie, znajomym, nikomu. Nie wolno tego puszczać na social media. Jedyne miejsce, w którym wolno to użyć, to jest sąd. I w takim sądzie, no wiadomo, prawnikowi warto dać do odsłuchania coś takiego. I w sądzie wtedy można użyć, że na zasadzie, że nieprawdą jest, że ktoś coś takiego powiedział, bo ja mam nagrane to i to, i on na mnie krzyczał na przykład, albo mnie wyzywał, a nie był miły w tej chwili. Więc to jest, wydaje mi się, taka ważna, fajna rada, którą warto wiedzieć, kiedy nagrywać, a kiedy nie.
1: Jasne. Jasne, no dobrze. To w takim razie, czyli tak na zakończenie może jeszcze, jakbyś miała coś do dodania od siebie tutaj.
0: A może anegdotę opowiem z jednej sytuacji,
1: Bardzo
0: którą
1: proszę.
0: miałam. Słuchajcie, było tak, że przyszedł do nas klient, który w billingu żony znalazł telefon, numer telefonu, który się powtarzał długi czas. No i bardzo był zainteresowany tym, kto jest właścicielem tego numeru, czy kobieta, czy mężczyzna, bo to, co jest na papierze w firmach telekomunikacyjnych, nie zawsze pokrywa się z tym, co w rzeczywistości się dzieje. No i no, to padło na mnie, że mam zadzwonić na ten numer telefonu i zobaczyć, kto odbierze, czy mężczyzna, czy kobieta. No więc wymyśliłam sobie całą legendę, że poszukuję znajomego, którego nie widziałam wiele lat, no i dostałam ten numer, że on podobno kiedyś należał do niego, więc no czemu nie, spróbuję. No i rzeczywiście zadzwoniłam i odebrał mężczyzna. No więc ja: dzień dobry, Marcin? Nie, Adam. Ja mówię: o, to pomyłka, widzi pan, wie, a czemu pan, skąd pan, czemu pani dzwoni? Ja mówię: bo dostałam ten numer, bo podobno właśnie mój znajomy dawny miał ten numer przez lata i podobno zachodziło prawdopodobieństwo, że go tam znajdę, że znajdę go pod tym numerem. Aha, no to widzi pani, no to niestety, no, to jest mój numer. W związku z tym może trzeba jakieś inną kombinację numerów, bo może pani się pomyliła, numerek zmieniła i tak dalej. To ja pani życzę, żeby pani znalazła tą osobę. Ja mówię, że dziękuję i się rozłączyłam. No i przekazałam klientowi, że odebrał mężczyzna o imieniu Ada. On się ucieszył, bo się pokryło imię z tym, co wiedział już tam od znajomych. Nie minęły 2 tygodnie, dzwoni numer i dzwoni pan Adam. Więc ja w szoku włączyłam nagrywanie na drugim telefonie i odebrałam na głośno mówiący. Ja mówię, dzień dobry. On mówi, dzień dobry, czy moglibyśmy przejść na ty? Ja mówię, oczywiście, ja nie jestem, tam on, Adam, bo ja bym chciał porozmawiać o swojej sytuacji tutaj życiowej, a chciałbym z kimś obcym, żeby generalnie, bo mi wstyd przed moimi znajomymi, no więc chciałbym opowiedzieć, bo ja mam, wie pani, co romans. No i tu poszło, że opowiedział mi cały romans, który miał z żoną klienta. Także nawet takie sytuacje niemożliwe się zdarzają. Ja
1: No
0: sama byłam w
1: nieźle.
0: szoku. Obok mnie
1: Wow.
0: siedział mój mąż z otwartą buzią i jak już zakończyliśmy nagrywanie, rozmowę, on mówi, ja nie wierzę w to, co się wydarzyło. Ja mówię, wiesz co, ja rozmawiałam, uczestniczyłam w tym, ale też nie wierzę, nie? No
1: No
0: i
1: ciekawe, ciekawe, no.
0: pan się bez wszystkiego no miał pecha, no wybrał sobie kobietę detektyw, nie? I do niej
1: Jak
0: zadzwonił.
1: notacy. Dobrze, to jeszcze tak na zakończenie, jakbyś poradziła młodym ludziom, którzy chcieliby właśnie zaczynać jak
0: Właściwie,
1: zacząć?
0: znaczy
1: Jak
0: bycie
1: tak, jak być
0: detektywem, zacząć.
1: detektywem, tak, jak
0: No,
1: zacząć, no?
0: w bieżących czasach to jest bardzo łatwe, bo w kołach mundurowych są odpowiednie kierunki, gdzie właśnie uczą i detektywistyki, i kryminalistyki. Nawet chyba profilowania można się nauczyć, coś co ja uwielbiam. Ja się bawię w profilowanie. Szczególnie moich figurantów, osoby, które obserwuję. Staram się sprofilować, żeby było mi łatwiej później ich obserwować. Także podstawą jest wybranie dobrego kierunku, dobrej szkoły. A jeżeli jest się już w wieku średnim, tak jak ja, przecież chwilę przed 50 zostałam decydentem, także to nie jest tak, że to jest tylko
1: Od
0: młodzi
1: młodego.
0: mogą. To można właśnie kursy zrobić, a w tej chwili coraz więcej jest tych kurs
1: A te kursy są
0: na
1: jak długo
0: detektywy.
1: trwają? Jak długo trwają?
0: Tego, co myśmy byli na takim przyspieszonym kursie, ale z tego co wiem, to chyba około 3 miesięcy. Bo to są przeważnie kursy weekendowe, że tam w sobotę, niedzielę się chodzi, dlatego to tyle trwa. No ale też w tej chwili są kursy z jakimiś tam podpowiedziami praktycznymi, jak obserwować, jak gdzieś tam sobie poradzić z niektórymi problemami. Także to już jakby na wyższym poziomie to wszystko jest prowadzone. I warto chyba, warto, jak
1: I
0: ktoś
1: żeby otworzyć
0: ma do
1: agencję
0: tego.
1: detektywistyczną, przepraszam cię, jeżeli chodzi o otworzenie, to trzeba mieć taki kurs zrobiony, tak?
0: Oj, trzeba mieć kurs zrobiony, trzeba mieć, żeby w ogóle zostać detektywem, to z MSWiA pozwolenia, jest rozmowa z dzielnicowym, żeby sprawdził, czy jesteś osobą odpowiednią do zawodu zaufania publicznego. Także to nie jest takie przypadkowe. No i koszty, bo trzeba, żeby nie skłamać, 3-miesięczne średnie wynagrodzenie płacić jako opłatę za otrzymanie
1: Licencji.
0: licencji, tak, w zasadzie to licencji, nie? Tych wszystkich pozwoleń. Także tak to wygląda. Ale no, wiadomo, jeżeli już się raz to zrobi, no to później jedyny koszt coroczny to jest obowiązkowe OC detektywa, bo musimy mieć OC, podobnie jak ratownicy medyczni też muszą mieć swoje OC ze względu na zawód wykonywany, tak samo i my. My jesteśmy bardzo w różnych momentach jako detektywi. Ja, jak nie mogę czegoś wytłumaczyć klientowi, to na przykład bardzo często przyrównuję swoją pracę do pracy prawnika, bo to jest bardzo analogiczne, bo często słyszę, a czy zagwarantuje mi pani, że zdobędzie pani dowody? Więc ja mówię, no nie, nie jestem w stanie zagwarantować zdobycia dowodów, nie jestem w stanie zagwarantować, że w ogóle cokolwiek się uda podczas obserwacji zauważyć, zdobyć, udokumentować, bo nie siedzę w głowie osoby obserwowanej, a ona może zadziałać w nietypowy sposób w daną chwilę. No to po co ja mam panią wynajmować? Ja mówię, no dobrze, to ja zapytam inaczej. Czy jak idzie pani do prawnika i chce pani wynająć go na daną rozprawę, to czy prawnik zagwarantuje pani wygraną? No nie, w życiu. Ja mówię, no to tak samo jak u mnie. On zagwarantuje pani rzetelną swoją pracę, opiekę, odpowiednie dokumenty i to, że zrobi wszystko, żeby wygrać, tak? Tak. Ja mówię, no to ja pani zagwarantuję, że rzetelnie wykonam swoją pracę, zrobię wszystko, co w mojej mocy, w granicach prawa, co spowoduje to, że uda mi się może zdobyć dowody, ale to jest wszystko, co ja mogę zagwarantować. Także tak to wygląda.
1: No dobrze, dziękuję Ci bardzo w takim razie. Na zakończenie jeszcze, jakbyś tutaj pożegnała się i słowo dla naszych słuchaczy. A ja Ci dziękuję.
0: Dziękuję ślicznie. I gdyby ktoś kiedyś potrzebował pomocy, wsparcia, to zapraszam.
1: Super. Moim i Państwa gościem była Ania, Lady Detective, kobieta. No, nie bojąca się przygód, na pewno. Żeniu, dziękuję Ci raz jeszcze. Ja, moi drodzy, zapraszam Was na antenę Radia Cenzura, do wielu różnych innych audycji. W najbliższym czasie jest planowane właśnie zaproszenie do Kuźni Wojowników Radio Cenzura. Także zobaczymy, co z tego wyniknie. Zapraszam Was też do archiwum na stronę radiocenzura.pl. W zakładce archiwum są wszystkie audycje, jakie do tej pory ukazały się na naszej antenie. A my słyszymy się już za tydzień. Dziękuję bardzo. Dzięki.
2: Radio Cenzura. Nie przegap swojego ulubionego utworu.

0: Usłysz więcej. Radio Cenzura.
1: Dobrze się już znamy, wdychamy się do płuc. Mamy nastrój z porcelany i tak łatwo nam go stłuc. Za dobą doba mija, tak jak

Tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co dwa tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radiocenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura.

Ciabej tych skrajnie z lewej, ciabej i tych skrajnie z prawej. I jaj ruch, jak jesteś z nebej, co myślisz, że ma monopol naprawdę? Nie chcę żyć z butem na gardle, lodrejś wasz mentalny kart.

0: Urwa ci łeb jak modliszka.
1: A teraz pomyśl o sobie i się nie skupiaj na innych. Zerwij psychiczną obrożę i biegnij przed siebie jak wilki. Spróbuj się odciąć od wszystkich, którzy na tobie wiszą jak kleszcze. Kto ma dla ciebie prawdziwą wartość, a kto jest na gapę.